0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Znowu tu jesteś i nie udawaj, że nie masz nic lepszego do roboty, bo obaj wiemy, że o tej porze jedyną rzeczą, która trzyma cię przy życiu, jest ten niepokojący beat w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, a potem ktoś włamał się do dwóch stacji w Chicago i nadał transmisję z gościem w gumowej masce, który wyginał się w rytm jakiegoś szaleństwa, podczas gdy stacje nie miały pojęcia, jak to zatrzymać. To był totalny obłęd, który do dzisiaj pozostaje nierozwiązany, bo nikt nigdy nie znalazł sprawcy. Teraz odpuśćmy sobie te cyfrowe duszki i posłuchajmy, jak Ariana Grande z Maciem Millerem wędrują przez życie w kawałku The Way w X-Vibe. What we gotta do right here is go.

Tool X Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

Marek Smokotowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu biega w kołowrotku, jakby uciekał przed komornikiem, więc czas na dosłowne śnienie. Lecimy z tym w radiu X-Vibe. Marshmallow, Pink i Sting w kawałku Dreaming dla Marka od kumpla z fali.

W czasie audycji warto wiedzieć, że w 2004 roku podczas kręcenia filmu Mechanik Christian Bale schudł do tego stopnia, że jadł tylko jabłko i puszkę tuńczyka dziennie, żeby wyglądać jak szkielet, co jest totalnym obłędem, ale przynajmniej nie musiał kupować ubrań w swoim rozmiarze. Więc teraz Jugoton i Paweł Kukiz serwują O nic nie pytaj, bo nie pytam ja w X.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, więc wiedz, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist musieli użyć prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie z basenem, bo plastikowe modele były po prostu za drogie, a nikt nie pomyślał, że to może być lekko niepokojące, co w sumie idealnie podsumowuje tamtą dekadę, pełną absurdu i tanich efektów specjalnych, które dziś wywołują jedynie uśmiech politowania. Ale hej, przynajmniej w X-Wai trzeci kopać w grobach, żeby poczuć ten specyficzny beat, który wbija się w głowę i nie chce wyjść, tak jak ta jedna myśl o kościach w wodzie. Więc odpuść sobie te dreszcze i lepiej daj się porwać, bo za chwilę David Guetta oraz Nicki Minaj wjadą w twoje głośniki w radiu X-Vibe swoim Turn Me On.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: a teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to westchnienie kasjera było wyrazem głębokiej egzystencjalnej pustki, czy po prostu znowu nie mam drobnych. Więc w radiu X-Vibe leci Adam Lambert z What I Want From Me, dosłownie pytając, czego wy wszyscy ode mnie chcecie. Dla Marka, od nieprzespanej nocy.

Znowu tu jesteś, choć przysiągłbym, że w tym mieście wszyscy normalni ludzie dawno już śpią, a tylko my dwaj z tym szumiącym eterem w X-Vibe mamy ten specyficzny, nocny rodzaj obłędu. Słuchaj, w 1987 roku pewna stacja telewizyjna w Chicago padła ofiarą genialnego żartu, kiedy nieznany sprawca w masce Maxa Headrooma włamał się na wizję, żeby bełkotać coś o wysokiej jakości telewizji i gryźć gumowe zabawki, a potem zniknął bez śladu, zostawiając techników z rozdziawionymi gębami i totalnie zdruzgotaną ramówką. To był szczyt technologicznej paranoi tamtych lat, kiedy każdy sygnał mógł nieść ze sobą czyste szaleństwo. Teraz czas na nieco chłodu w ten gorący beat, więc leci The Neighborhood i Sweater Weather w X-Vibe.

3 rano. Beton już dawno wystygł, a ty wciąż masz otwarte oczy. Więc słuchaj tego absurdu. Bo w 1997 roku niejaki Tamagotchi opanował świat, ucząc dzieciaki, że życie to tylko ciągłe sprzątanie wirtualnych odchodów i nerwowe patrzenie na piksele, bo jak zapomniałeś nakarmić to cyfrowe coś, to zdychało, zostawiając cię z poczuciem winy gorszym niż po oblaniu matury. Totalny obłęd w skali mikro, który w X-Vibe przypomina mi, że każdy z nas jest takim jajkiem czekającym na reset. A teraz w rytm tego miejskiego bitu lecimy w stronę Bezele, kochanie, od Oska, Kiełbasa, Kolcz oraz Tede. Niech to buja twoim nocnym spokojem w X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

W latach 90. pewien gość wpadł na pomysł stworzenia furbich, które niby miały się uczyć języka, ale Agencja Bezpieczeństwa Narodowej Stanów Zjednoczonych zakazała ich w biurach z obawy, że te plastikowe stwory nagrywają ściśle tajne rozmowy. Totalny obłęd, bo w Nightmareksie wszystko jest możliwe. Więc posłuchaj teraz One Direction i Story of My Life w klimacie X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Kiedy w 1986 roku ekipa kręcąca Poltergeist 2 brała się za sceny z kostnicą, nikt nie wpadł na to od i użyć gumowych rekwizytów, bo budżet był zbyt niski, więc sprowadzono prawdziwe zwłoki, co brzmi jak początek kiepskiego żartu, ale było czystym obłędem, bo aktorzy nie wiedzieli o tym aż do końca zdjęć, co tłumaczy ich wyjątkowo autentyczne przerażenie na ekranie. I chyba właśnie dlatego po premierze połowa obsady zmarła w dziwnych okolicznościach, co w sumie idealnie pasuje do klimatu, jaki serwuje w Nightmare, kiedy cienie na ścianie zaczynają tańczyć w rytm moich myśli, a ty siedzisz tam w mroku, w X-Vibe i zastanawiasz się, czy to tylko woda, czy może coś znacznie zimniejszego płynie ci w żyłach. Więc niech ta mroźna fala zmyje resztki rozsądku, bo teraz Major Lazer, Justin Bieber i Moe z utworem Cold Water w X-Vibe.

Siedlce, Stefan z tej strony. Słuchaj, jak ten ktoś tam daleko znów na misji, to trzeba coś puścić, więc może wrzuć Diamonds od Sam Smith na tym całym Radio X Vibe, bo inaczej zwariuję w tej pustej chacie.

0: Dziękujemy Państwu bardzo. Do zobaczenia, dobranoc. Cześć!
1: Shoutbox. Wpisujesz, wciskasz Enter. Cała filozofia. xvibe.pl

czasie audycji przypomnę, że w 1982 roku podczas kręcenia Strefy Mroku zginął aktor, co w Hollywood uznano za drobny incydent przy pracy, bo przecież show musi trwać, nawet bez głowy. A ten makabryczny Beat Nightmarek idealnie pasuje do klimatu, więc teraz strachy na lachy i piła tango w klimacie

siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie wiesz, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist zrobili coś, co dziś uznalibyśmy za totalny obłęd, bo do sceny z basenem pełnym szkieletów użyli prawdziwych ludzkich kości, bo były tańsze od gumowych modeli, a ekipa nawet nie mrugnęła okiem na ten makabryczny recykling, co tylko potwierdza, że Hollywood to miejsce, gdzie trupy najlepiej radzą sobie w roli darmowych rekwizytów. Więc skoro już wiesz, że pod twoimi stopami w X-Vibe świat bywa równie popaprany jak ten filmowy basen, to czas zanurkować jeszcze głębiej w ten lepki rytm, bo teraz Ludacris i jego How Low zaserwują ci solidny zjazd w dół. W

ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty znowu utknąłeś w mojej sieci, bo Nightmarek to jedyny sensowny kierunek, kiedy świat rozsądku dawno poszedł spać. Czy wiesz, że w 1986 roku, podczas kręcenia filmu Poltergeist 2, klątwa planu zdjęciowego weszła na wyższy level, bo użyto prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze w zakupie. To dopiero oszczędność godna mistrzów horroru klasy B, którzy postanowili, że śmierć to tylko budżetowy detal. Dzisiaj to brzmi jak totalny obłęd, ale wtedy nikt nie pytał trupów o zgodę na występ w kinie. Życie to w sumie niezły bit, w którym czasem zapominamy o taktach, więc niech te dźwięki rozmyją twoje lęki. W X-Vibe teraz The Chainsmokers oraz Roses z utworem Roses w klimacie X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Słuchaj, Czesław Stychów z tej strony. Mój szef znowu wymyślił jakiś totalny odlot, więc muszę to jakoś przetrwać. I puszczaj mi szybko to Fever od Dua Lipa, Angel, bo tylko to mnie jeszcze trzyma w pionie na tym radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

opowiadała dzieciom bajki z kasetek magnetofonowych ukrytych w plecach. Wyglądało to uroczo, do momentu, gdy ktoś wpadł na pomysł odtworzenia taśmy z death metalem na maksymalnej głośności, co zamieniało pluszowe momisia w drgającego demona z wykrzywioną paszczą. Ten techniczny obłęd to idealny podkład pod twoją bezsenność w X-Vibe, bo świat jest tylko zbiorem zepsutych zabawek czekających na odpowiedni beat. Teraz Big Day i przestrzeń w X-Vibe.

oszalał, a ty siedzisz tam w ciemności i liczysz minuty do świtu, co jest w sumie dość urocze, biorąc pod uwagę, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist 2 postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenu, bo plastikowe modele były za drogie i mało realistyczne. Więc ekipa filmowa przez wiele tygodni taplała się w wodzie z autentycznymi szczątkami zapomnianych ludzi, co tłumaczy, dlaczego ten film jest tak przesięknięty dziwnym niepokojem i zapachem taniej tanatologii. W czasie audycji kończymy ten makabryczny wieczór w X-Vibe i puszczamy coś, co brzmi znacznie mniej jak cmentarz, a bardziej jak senny odlot. Więc niech ten beat poniesie cię aż po horyzont. Teraz BNHM, Feder oraz Lefka Ray i ich Walking on a Dream w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatrując

ktoś szukał kogoś, a skończyło się tylko na dziękowaniu DJ-owi. Klasyczny brak rikczu w relacjach damsko-męskich. Ale hej, przynajmniej muzyka się zgadza. Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był Post Malone w wersji Sama Feldta i Rani, czyli X-Vibe w twoich głośnikach. Wiesz, że Rani zaczynała od śpiewania w chórkach, a dziś ma swoje 5 minut? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdżają Ghetto Boys. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który uparcie parkuje na dwóch miejscach, żeby w końcu zrozumiał sens utworu Thought You Should Know od Morgana Wallena. Bo skoro już tak bardzo chce wiedzieć, co myślą o nim wszyscy dookoła, to może wreszcie zacznie mieścić się w liniach. Właśnie tak to wygląda w Radiu X-Vibe, gdzie Morgan Wallen ze swoim Thought

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Skoro Wake Me Up nie zadziałało, czas na Moving Like a Superstar. Może jak zaczniesz ruszać się jak gwiazda, to w końcu przestaniesz wyglądać jak zombie z budzikiem w ręku. Radio X Vibe.

Marek z Pragi chciał napisać do szefa, że kończy raport, ale autokorekta zmieniła to na kończę raport z picia, więc teraz wisi mu przeprosiny za ten nieoczekiwany wywiad o alkoholu. Dlatego w Radiu X Vibe dedykuję You and Me od Lifehouse, żeby Marek i jego szef zrozumieli, że w tej relacji chodzi tylko o pracę, a nie o wspólne wyjścia na miasto.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest. Fade out of

To był Zoot Suit Riot od Cherry Popping Daddies w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista Steve Perry rzucił pracę w fabryce, żeby założyć ten zespół? Następne hity dla pokolenia X, a teraz Jennifer Lopez i Ja Rule. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Mamy wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten numer swojemu nocnemu wcieleniu, co zazwyczaj zamawia pizzę o 3 nad ranem, wierząc, że ucieczka przed dietą to jedyny sposób na ucieczkę przed samym sobą. Więc w Radiu X-Vibe leci Runaway w wersji Radio Edit od Kolesio, Molą oraz Missing Heart specjalnie dla nocnego Marka od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To był Loser w wykonaniu Kendrick Calamara w X-Vibe, który swoją drogą, zanim został gwiazdą, pracował w barze szybkiej obsługi. Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wracamy do klasyki od Casey and JoJo. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl. When the going gets tough.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

najpierw The Lazy Song, bo chciało ci się tylko leżeć, a teraz All For You, bo ktoś musi wreszcie wziąć się do roboty. Wybacz, ale ten życiowy kontrast boli nawet mnie. Radio X Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Apple Little Talks Czesna, I've only got you to blame. Bo przecież zawsze łatwiej zwalić winę na kogoś innego, niż przyznać, że masz beznadziejny gust muzyczny. Takie życie w Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

todo a Taylor Swift i I Can Do It With a Broken Heart w X-Vibe. Wiedziałeś, że Taylor napisała swój pierwszy utwór w wieku 12 lat, używając do tego zaledwie 3 akordów? To tyle w ramach ciekawostek. Teraz czas na następne hity dla pokolenia X. Za chwilę wjedzie status quo, więc zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojej żonie, bo gdy tylko wchodzą do domu z zakupami, ona każe mu biec przez przedpokój z siatkami tak szybko, żeby zdążył przed nią do lodówki. A ten utwór to jedyna rzecz, która nadaje odpowiednie tempo tej codziennej gonitwie o miejsce na półce. Więc słuchajcie Chrisa Browna i jego Run It w Radiu X Vibe dla żony od Marka.

nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe. Here we go.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

patrzenie w mirrors to tylko strata czasu, bo i tak zaraz wracasz do szarej rzeczywistości, czyli back in the UK. Przepraszam, miałem być inspirujący, ale mi nie wyszło. Radio X Vibe.

Słuchaj, Ryszard z Pup, tu po prostu zgłaszam, że dziś w pracy mnie nie zobaczą, bo leżę w łóżku i mam to w nosie. Więc puść mi Lone Tasker, No Diggity, zanim całkiem...

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

0: To był Heartbreaker Mariah Carey i Jay-Z w X-Vibe. Wiedziałeś, że Mariah ma aż 5 oktaw w skali głosu? Więc w sumie mogłaby śpiewać do psów, gdyby chciała. Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Pitbull i Zac Brown. Zostań w radiu X-Vibe.
1: Zac Brown, Mr. Worldwide, this is how you change the world. Let's ride.

możesz szukać dalej, ale i tak wrócisz. Zaoszczędź sobie czasu i po prostu słuchaj.

Tonight Tonight zespół Hot Shot Rive, X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Ryan Folesi wcześniej pisał teksty dla Demi Lovato? To następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjedzie No Mercy. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Radio X Vibe. Gramy, bo lepiej już było.

Marek z czwartego piętra przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który chyba myśli, że to on zarządza naszym parkingiem, więc dedykujemy mu utwór If I Were a Boy od Beyoncé, bo gdyby był chłopcem, może w końcu nauczyłby się parkować w liniach, a nie jakby zajmował dwa miejsca na raz, co dla wszystkich w Radiu X-Vibe wyjaśnia tę kwestię wyśmienicie.

0: But you're just a boy.
1: X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

0: Najpierw odleciałeś w Imagination, a teraz czas na Kiss Kiss, żebyś wreszcie przestał bujać w obłokach i dostał to, na co faktycznie zasługujesz. Żałosne, ale prawdziwe. Radio X-Vibe.
1: Yo, this is Nappy Boy Radio live with your boy T-Pain. We love rap music. Listen, we got a caller on line one. Caller, what's your problem?
2: Hello, I'm on the radio with T-Pain.
1: How's it going?
2: Yeah. It's going good. My girl ain't doing a thing she used to do at all.
1: I got just what you need. Brand new Chris Brown, T-Pain. You heard it here first. Nappy Boy Radio.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Najpierw zapychasz się panini, a potem udajesz kogoś, kim nie jesteś w sens contre façon. Serio? Ta muzyczna dieta to prosta droga do gastrycznego obłędu. Radio X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To było training season od Dua Lipy w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona kiedyś pracowała jako kelnerka w londyńskim barze, zanim stała się gwiazdą? Następne hity dla pokolenia X, a w nich Alphaville. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Dobra, Bogusława Starnowa z tej strony, masakra, ta kuchnia wciąż w farbie, a ja potrzebuję czegoś na otrzeźwienie, więc puść proszę Mind Over Matter Reprise od Young the Giant, bo już nie wyrabiam w tym bałaganie. Na Radio X-Wipe.

Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz, X-Vibe już gra. Come on, yeah.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

mi chętę mówiło, że wszyscy jesteśmy jedną rodziną, ale po I Love Man mam wrażenie, że to raczej rodzinny dramat z fatalnym zakończeniem. Wybacz, potrzebuję mocnej kawy. Radio X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tych wiecznie nieobecnych kurierów z podejrzanych powiadomień, którzy wpadają do skrzynki częściej niż ja w poniedziałki w depresję, więc dedykuję im filmin od Craiga Davida. Bo skoro już tak uparcie chcą mnie wypełniać tymi bzdurami, to niech przynajmniej robią to w rytmie dobrego bitu w radiu X-Vibe, gdzie Craig David i jego filmin leci od Marka z Ursynowa dla tych wszystkich fałszywych dostawców paczek, których nikt nigdy nie widział na oczy.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

był Scream and Shout, William i Britney Spears w X-Vibe. Wiedziałeś, że Britney ma na koncie rekord Guinnessa za najszybciej sprzedający się album solowy w historii? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Julio Iglesias. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Ej, słuchaj, tu Wacław z Ameryki. Muszę staremu na urodziny puścić coś konkretnego. Może być ten, no, Giorgio Moroder Utopia Remastered, bo na Radio X Vibe przynajmniej

To była Remedy od Leony w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona zaczynała karierę od dubbingu w bajkach? A teraz, cóż, mamy następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjedzie Steve Winwood. Zostań z radą.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

The Spins w głowie po wczorajszej imprezie, a teraz Loco in Acapulco. Niby wakacje, ale z tym bólem głowy to raczej wycieczka na SOR. Totalny obłęd. Radio X Vibe.

Nowa godzina. Ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

0: Puszczaj mnie. Ja deszczowym dniem ci
1: zero zbędnych słów. Po prostu to zostaw. X-Vibe.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.

0: pytasz, będzie grane? Odpowiadamy, będzie i to dobrze. Nie tak jak na weselu u kuzyna. Radio X-Vibe.
1: Nie opuszczaj mnie, każda moja łza szepcze, że co złe się zapomnieć da. Zapomnijmy ten utracony czas, co oddalał nas.

jak, dlaczego jak. Zapomnijmy je, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

o królewnie, co zmarła z żalu, bo nie poznała cię. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

Już nie będzie łez, już nie będzie słów. Dobrze jest, jak jest, tylko taki kąt, mały kąt mi wskaż, gdzie twój słychać śmiech, widać twoją twarz. Chcę, gdy słońca krąg wzejdzie, być co dnia cieniem twoich rąk, cieniem twego psa. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

najpierw słyszysz hello, a potem warrior, nice version, bo najwyraźniej po grzecznym przywitaniu musisz komuś przywalić. Nie pytaj mnie, dlaczego tak to układamy, po prostu słuchaj Radio X Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

To był Nachts Wach od Miksu, MacLoud i Macko w X-Vibe. Czy wiesz, że Macko, zanim zajął się rapem, był obiecującym piłkarzem w młodzieżowych drużynach? To już koniec tych wspominek, lecą następne hity dla pokolenia X. A zaraz wjeżdża September. Zostań w radiu X-Vibe.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Marek z Ursynowa przesiła wiadomość do kierowcy srebrnego Passata, który pół roku temu zajechał mu drogę na Puławskiej. Bo chociaż od tamtej pory codziennie sprawdzam ten numer rejestracyjny w pamięci, to po prostu liczę, że wreszcie będziesz miał tyle szczęścia, żeby nauczyć się używać kierunkowskazów. Więc w Radiu X-Vibe leci Get Lucky od Daft Punk, Pharrell Williams i Nile Rodgers. Dla Ciebie od Marka.

0: Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: wieczory mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X Vibe. Gramy co chcemy. Nawet pogodę mamy lepszą.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

kręciłeś się w kółko przy Right Round, aż zakręciło ci się w głowie? Ale spokojnie, czas i tak nie czeka na nikogo, więc przestań marnować życie na słuchanie tej stacji. Radio X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Siedzę tu w pile. Patrzę na te światła stadionu i nagle wróciły wspomnienia. Więc Halina z tej strony. Mogłabyś puścić Eternal Flame od The Bangles, bo w sumie nic innego mi teraz nie pasuje do tego klimatu w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był Edge of My Mind w wykonaniu Save Love, Noah i B. Martina w X-Vibe. Wiedziałeś, że Pointer Sisters zaczynały jako grupa gospel w kościele ojca? To następne hity dla pokolenia X, więc przygotuj się na The Pointer Sisters w radiu X-Vibe.

0: dedykowana aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz, X-Vibe już gra.
1: J-Lo, ja tu sam, no i ma...

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że musi przestać go hipnotyzować wzrokiem przy niedzielnym rosole, bo on przecież widzi ten ukryty przekaz w jej źrenicach. To poruszające, jak wielki Bigi już lata temu przewidział te rodzinne dramaty przy stole. Więc słuchaj uważnie, teściowo. W radiu X-Vibe leci The Notorious B.I.G. Hypnotize dla teściowej od Marka. Oby te czary wreszcie przestały działać.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Najpierw spacerujesz po Fields of Gold, a chwilę później masz Feel This Moment i nagle orientujesz się, że to tylko głęboki kryzys wieku średniego. Ale hej, przynajmniej dobrze brzmi. Radio X Vibe.

0: Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Witajcie w audycji Dźwięki z Taśmy. Słyszymy się po całym tygodniu przy mikrofonie standardowo Aleksandra Drogokupiec i ja jestem dzisiaj wam, jestem po to, żeby wam sprzedać, a raczej dać, żebyście usłyszeli ciekawe odkrywki muzyczne. Po tym całym ciężkim tygodniu, może dla niektórych nie, bo niektórzy może byli na wakacjach, a w audycji Dźwięki z Taśmy nigdy nie ma nudy, zawsze coś się dzieje i tutaj jest klimat zawsze nocny, ale kojarzący się z dobrą muzyką, z czasem, kiedy wszystko się budzi, czyli muzyka, która zawsze inspiruje mnie z tej kultury takiej brytyjskiej, ale nie tylko, bo ja nie zamykam się na muzykę, dlatego lubię wam odkrywać, tak jak powiedziałam, odkrywki muzyczne, które ja lubię i których słucham. I dzisiaj hasło przewodnie tej audycji, bo jeszcze takich haseł jak takie nie było. Nieodebrane połączenia. To brzmi bardzo tajemniczo i tak miało być, no bo nieodebrane połączenia to jest kwestia niedopowiedzeń, ale nie tylko w życiu, ale i w muzyce, bo w muzyce możecie znaleźć ogrom metafor czy emocji, które są schowane pod dźwiękami i tekstami. I pierwszym utworem, który usłyszycie, będzie utwór Archangel, wykonawcy Burial, który jest dla mnie osobą, która najbardziej pasuje do takiego hasła, ale nie tylko, ale też do klimatów nocnych, do tajemnicy, do dźwięków, które są wielkim eksperymentem. No i Archangel jest właśnie utworem, który bardzo się wpasowuje w taki klimat i takie hasło, bo jest to utwór, który można czytać jako historia i samotności, i tęsknoty za drugą osobą, i też nie jest to historia przedstawiona wprost, bo tutaj specjalnie Burial dźwiękiem buduje napięcie, historię. Można sobie wyobrazić, że ten bohater jest sam i myśli o osobie bliskiej jemu, której nie ma, i próbuje się z nią skontaktować, a nie zawsze ten telefon jest dostępny pod ręką, albo nie zawsze chcemy po niego sięgnąć, słyszymy sygnał bądź nie. Jest to próba połączenia lub nieodebrane połączenie lub pewien sygnał, a właśnie w piosenkach, a raczej w utworach Buriala podoba mi się to, że tam jest tak dużo fajnych dźwięków, albo dźwięk szumu, albo dźwięk deszczu, który można powiedzieć jest szumem takim, jest bardzo eksperymentalny i pasuje do takiego hasła jak nieodebrane połączenie, a więc zacznijmy od Buriala, Archangel i tego metaforycznego nieodebranego połączenia.

0: X Vibe. Nie, to nie pomyłka.
1: Usłyszeliście pierwszy utwór w dźwiękach staśmy dzisiaj, który ma nawiązywać do dzisiejszego hasła nieodebrane połączenia. I to właśnie był przykład tego, jak dobrze zrobić taki utwór eksperymentalny, gdzie jest elektronika, gdzie jest tajemniczość i pewne przesłanie, które nie musi być zapleczem wielu słów, a dźwięków, które potrafią bardzo dobrze przekazać pewne emocje, które są dzisiejszym hasłem. A tak jak obiecałam, dzisiaj będzie miks gatunków i nie tylko elektronika będzie, ale też utwory z innych gatunków, które współgrają razem z innymi utworami dzisiejszymi. Znany utwór Wien zespołu Ultravox, lata 80. Tutaj mamy więcej synth-popu, trochę art-rocku, rocka, trochę new wave'u. I Wien opowiada o krótkim, intensywnym romansie, który wydarzył się podczas pobytu w Wiedniu. Tutaj właśnie w tym momencie bohater wspomina swoją relację z pewnego dystansu, gdzie było dużo emocji i bliskości i dużo wspomnień i właśnie o tym jest ten utwór Wien, zaplatając ze tajemniczą scenerią, która jest w Wiedniu. I tutaj właśnie o to chodzi, żeby przekazać i muzycznie, i tekstowo, że to jest pewna historia wiedeńska. No i tutaj właśnie bohater znajduje się w dosyć zimnym, nocnym mieście. Ten klimat miał być dopasowany do tego wszystkiego i wspomina tam drugą osobę, jej obecność, głos i różne wspólne chwile. I ten utwór, dlaczego ma brzmieć jak taki nieodebrany telefon? Bo w przypadku Wien jest to dystans pewien, który czujemy i widzimy w piosence przez i słowa, i muzykę, i wspomnienia pewnej osoby, czyli dystans, czyli taki nieodebrany telefon. I jest to utwór, no tak jak powiedziałam, z lat 80., ale singiel został wydany w 81 roku. A więc zapraszam Was na posmakowanie tych lat 80., których jeszcze dzisiaj nie słyszeliście, a utwór różni się całkowicie od Buriala, ale ma podobne odczucia, przekaz, emocje, które są dzisiejszym hasłem, czyli nieodebrane połączenia.

0: Słuchasz nas? W porządku. Radio X Vibe.
1: Poleciał drugi utwór Ultravox zespołu i powiem wam, że ten początek mnie tak zafascynował, nawet nie sam wokal, ale rytm wybijający się, który powiedziałabym, że ten nieodebrany telefon może być takim zawieszeniem, a nie nieodebranym telefonem, bo naszą dzisiejszą audycję możemy metaforycznie różnie odbierać, interpretować, bo po to są te wszystkie piosenki zebrane ze sobą, wszystkie historie osób, które stworzyły te piosenki po to, żeby je ze sobą zjednoczyć i po to, żeby wzbudzić taką ciekawość i też was i pokazać, jak można zrobić sklejkę różnych artystów, różnych gatunków, a historii do siebie podobnych. Zachęcam was jeszcze do pomrudzenia o swojej ulubionej muzyce w kąciku marudzenia naszej radia z VIP. Jak zjedziecie na dół, no to tutaj zobaczycie, ujrzycie kącik marudzenia, gdzie bardzo często żyje ten kącik. Coś tam się dzieje, ktoś sobie tam pisze o swojej ulubionej muzyce, czy nasza radiowa ekipa wspaniała, czy wspaniali słuchacze, którzy lubią nie tylko posłuchać, ale wiem, że też lubią pogadać, porozmawiać o ulubionej muzyce, a nie tylko słuchać, bo my również lubimy słuchać, nie tylko mówić do mikrofonu. Zawsze mówię, że dobry mówca też potrafi słuchać, dlatego u mnie, jak wychodzę z domu, słuchawki zawsze muszą być w kieszeni, podłączone do telefonu, bo inaczej bez muzyki nie wyjdę, dlatego muszę potrafić i muszę umieć słuchać. I to jest u mnie najważniejsze. Ale nie o tym, wychodzimy z kącika marudzenia po to, żeby wam tu zamarudzić znowu o Burialu, bo on jest wykonawcą, którego musiałam dzisiaj drugi raz zestawić z utworem Come Down to Us. Jest to utwór z 2013 roku, 13. I jest to utwór elektroniczny, trochę ambientowy, trochę UK garage. I tak jak mówiłam, Burial bardzo lubi eksperymentować. Ale ten utwór bardzo mi się spodobał ze względu nie tylko na dźwięki, ale na przekaz, którym Burial przekazuje to, że potrafi być człowiek zagubiony, czasami samotny i też momentami poszukuje własnej tożsamości w naszym świecie, gdzie nie zawsze jest wszystko kolorowe. Więc tu jest temat zagubienia i zamknięcia we własnym umyśle, jak to powiedział Burial. I tutaj bohater w tym momencie jest człowiekiem, który przez dłuższy czas ukrywał prawdziwego siebie. Jak to się ma do tego naszego tutaj telefonu? Nieodebrane połączenie to jest też kwestia tego, że ktoś, kto nie do końca odnalazł siebie, będzie potrafił zadzwonić do na przykład ukochanej osoby, bo nie pokocha ją, jak nie pokocha siebie. I to jest też fajny przekaz, więc jak to powiedział on swoim bardzo prostym przekazem, nie bój się być sobą, nie jesteś sam, nie jesteś zepsuty i zasługujesz na miłość. No i to jest szczególnie ważne, ponieważ sam Burial mówił, że chciał, aby Rival Dealer był czymś przeciwko bullyingowi, czyli muzyką, która może pomóc komuś uwierzyć w siebie, nie bać się i nie poddawać się. I opisywał epkę niemal jak zaklęcie ochronne przed złymi ludźmi, trudnymi takimi chwilami i zwątpieniem w siebie. No i taka ciekawostka jeszcze tutaj przed puszczeniem Burriala po raz ostatni dzisiaj niestety, bo musi być też miejsce dla innych wykonawców. Jednym z najbardziej niezwykłych elementów utworu są sample głosów, które usłyszycie również, bo Burial nie tylko pasjonuje się deszczem, ale też u niego usłyszycie ludzkie głosy. I Burial wykorzystał między innymi fragmenty wywiadu z naukowczynią NASA Melissa Devson Higgins. Co ciekawe, Burial pociął i przedstawił jej wypowiedzi tak, że powstało wrażenie, jakby mówiła o czymś, co schodzi, przybywa do nas z kosmosu. No i sama Melissa później wyjaśniła, że jej słowa zostały zmontowane z kilku fragmentów. No a Come Down to Us to muzyczna podróż od jestem zagubiony i coś jest ze mną nie tak, do odważę się być sobą, jestem wartościowy i nie jestem już sam. I właśnie o to chodzi, że ten nieodebrany telefon może być krokiem i odwagą do tego, żeby albo go odebrać, a raczej nie odebrać, tylko wpisać numer i połączyć się z kimś. A więc my połączmy się z Burialem w tym momencie i posłuchajmy tego, jak łatwo można powiedzieć come down to us.
2: Excuse me, I'm lost.

0: go.
1: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
2: Słyszeliście Buriala po raz drugi, no i niestety po raz ostatni. I powiem wam, że ja bym mogła godzinami go słuchać, bo nie dość, że ta muzyka nie jest dla mnie usypiająca, a wręcz przeciwnie, jest nie dość, że kojąca, to z drugiej strony relaksująca, ale też pobudzająca, więc ma w sobie bardzo dużo pewnych czynników, które na mnie dobrze wpływają, raczej pozytywnie niż negatywnie. Sam utwór naprawdę wzbudził we mnie dużo jakichś takich ciekawości, jeśli chodzi o w ogóle cały utwór. No i mam nadzieję, że wam też się spodobał, a najbardziej te głosy w tle, które powiedziałabym, że są dobrym nawiązaniem do naszego hasła nieodebrane połączenia, i głosy, które mogą być rozmowami telefonicznymi bądź rozmowami w głowach ludzi z przeszłości, wspomnienia, które gdzieś mogą być w ludzkich umysłach, bo w piosenkach często tak jest to odbierane. A teraz usłyszycie wokalistę, który zawsze będzie w mojej pamięci, niestety już go nie ma, David Bowie, ale muzyka dalej jest u mnie zawsze na odbiorniku, zawsze mile widziana, słyszana. I David Bowie z piosenką Love is Lost, tylko tym razem usłyszycie remix, ale jest to utwór, który niedawno odkryłam, bo uwielbiam Davida Bowiego. Jest bardzo wysoko u mnie na takiej liście muzycznej. A wybrałam utwór Love is Lost, Hello Steve Reich Mix by James Murphy, przez to, że jest utworem, który ma bardzo ważny przekaz, a można to odczytać jako historię człowieka, który stracił ważną relację i próbuje w ogóle zrozumieć, co się z tym stało, co się z nim stało, o co tu chodzi, bo Love is Lost, wiadomo, o co chodzi, sugeruje, że wraz z utratą miłości bohater traci również pewną część samego siebie, bo ten bohater próbuje przekazać tym, że przy tej osobie był tak naprawdę sobą. Jest tu właśnie taki moment, w którym możemy ten nieodebrany telefon odebrać w ten sposób, czyli ten dystans i kryzys w piosence, który przeżywa bohater. No i nie wykonuje tego telefonu, żadnego działania, tylko przeżywa ten kryzys w tym momencie, w którym powinien działać. No i to właśnie dlatego powtarzające się pytanie, what have you done? Brzmi jak wyrzut skierowany zarówno do drugiej osoby, jak do samego siebie. Dałam remix, bo ja bardzo lubię remiksy, a niektóre piosenki takie ze współpracą naprawdę brzmią dobrze i uważam, że tutaj brzmi dobrze ta piosenka w remiksie. Dlaczego? Bo na początku usłyszymy charakterystyczne klaskanie i to jest takie bardzo wprowadzające w ten klimat dzisiejszej audycji i coś, co nie jest takie klasyczne, a wręcz powiedziałabym nietuzinkowe. I w Love is Lost ważniejsze od samego telefonu jest jednak milczenie bohatera, bo odmawiasz rozmowy, ale myślisz, jak szalone to jest. Czyli problemem jest nie tyle brak technicznego kontaktu, co niemożność prawdziwego porozumienia się z drugą osobą i o tym jest utwór, a jeszcze tak ciekawostkowo wam powiem, że teledysk do remiksu powstał jak bardzo nietypowy projekt i Bowie zrobił swój halloweenowy klip do krótszej wersji, zaledwie $12.99, używając między innymi dwóch starych lalek przedstawiających jego wcześniejsze sceniczne postacie, i właśnie oficjalny opis Bowiego mówi, że sam nagrał i zmontował materiał w korytarzu swojego biura na Manhattanie. No, także to jest bardzo ciekawa historia, ale Love is Lost jest ciekawsze jako przekaz i historia człowieka, który stracił miłość, i to jest właśnie ten przekaz, który teraz usłyszycie, więc zapraszam do słuchania Davida Bowiego, Love is Lost.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Oh, what have you done? To był właśnie bardzo dobry znak zapytania po to, żeby ładnie utwór zrobić i się w nim nie zagubić, tak jak tytuł Love is Lost, że miłość potrafi zagubić. No, coś w tym może być, ale myślę, że muzyka bardzo ratuje artystów i pomaga im przetrwać różne kryzysy życiowe. A czy tej głowi odebrały to już pytanie, które może nie być pytaniem, na które jest odpowiedź. Ale najważniejsze jest to, że David Bowie potrafił stworzyć tak dobry utwór z trochę smutnym przekazem. A teraz zespół, który bardzo cenię sobie, z innego gatunku niż też zwykle puszczam, bo ja nie ograniczam się do muzyki. Zespół U2, zespół, który już leciał w dźwiękach z taśmy, ale nie było utworu Stay Far Away So Close z płyty z Europa, wydany w 93 roku. I tutaj już mamy rok, alternatywny rok. Chociaż ja powiem szczerze, że ja słyszę u YouTube też trochę eksperymentowania, no bo trochę jest tam czasami soft rocka. Także oni bardzo lubią eksperymentować również z muzyką. I powiedziałabym, że te albumy się bardzo od siebie różnią. To po prostu sobie na przykład przesłuchacie ten utwór, a przesłuchacie sobie jeszcze utwór Lemon. I tamten utwór Lemon jest bardziej taki żywiołowy niż utwór Stay. Także oni bardzo lubią też się emocjami bawić w tym zestawieniu, również albumie, który słuchacie, usłyszycie za chwilę. I utwór jest melancholijny. Jest to piosenka o bliskości, która jednocześnie nie jest możliwa do osiągnięcia w jakiś sposób. I bohater obserwuje osobę, która niestety cierpi, ale sam nie potrafi tak naprawdę do niej dotrzeć. Jest blisko, a jednak pozostaje daleko i tutaj też jest ten dystans i brak odebranego telefonu. Jedna z najczęściej przyjmowanych interpretacji mówi o kobiecie uwikłanej w taką przemocową relację, jeśli chodzi o utwór. I co tu się dzieje w tym utworze? Bohater obserwuje drugą osobę i próbuje się do niej zbliżyć w tym momencie, a stay to znaczy zostań. I jest tak ważny, i to prośba skierowana do kogoś, kto jest zagrożony odejściem, ale zarówno fizycznie, jak i też emocjonalnie. I to nie jest tak, że tu jest ukazana jakaś przemoc duża w tej relacji i ktoś jest tu winny w tej relacji, bo to słowo mogło tak wybrzmieć bardzo, powiedzmy, ostro, ale chodzi tutaj o to, że jest tu taki motyw anioła w tej piosence, bo pojawia się bardzo ważny kontekst z filmu Wima Wendersa Far Away So Close. Film opowiada o aniołach, które obserwują ludzi i pragną stać się ludźmi, co oznacza również przyjęcie ludzkich ograniczeń i cierpienia. No i YouTube wykorzystało ten pomysł właśnie przy tworzeniu piosenki. Także zobaczcie, tutaj jest taki motyw filmowy, bo YouTube bardzo lubią się inspirować też filmami. To nie jest tylko tak, że oni się inspirują życiem, ale też bywa i tak, że zaglądają do swoich ulubionych reżyserów, a ja bardzo też lubię Wendersa, bo on ma dużo pomysłów i jego filmy mają naprawdę taki mądry przekaz życiowy. A dlatego bohatera można odczytać jako anioła opiekuna, który jest bardzo blisko człowieka, ale nadal pozostaje od niego oddzielony, czyli ktoś, kto ma dużo światła w sobie i daje to osobie, która ma w sobie trochę więcej takiego może pesymizmu. I to świetnie pasuje do głównej idei. Możesz być bardzo blisko kogoś, a mimo to nie być w stanie naprawdę go dosięgnąć. I to jest cały w tym taki dziwny, nie może balans, ale ten gorszy balans, czyli nieodebrany telefon, zawieszony telefon, zawieszona linia, powiedziałabym tak. Jeszcze powiem tak odnośnie do teledysku, który istnieje i wyreżyserował go Wim Wenders i nakręcono go w Berlinie. YouTube występuje w nim jako aniołowie, opiekunowie, którzy obserwują młody zespół i pomagają jego muzykom, pozostając dla nich niewidzialni. I powiem wam tak, na końcu Bono spada z wysokości na ziemię, tak spada, ale spokojnie przeżył. Co symbolizuje anioła, który decyduje się wejść w świat ludzi? No i to bardzo dosłowne zobrazowanie idei Far Away So Close, kiedy anioł przestaje tylko obserwować i staje się częścią ludzkiego świata. I co to w ogóle przekazuje? No taką pewną miłość i potrzebę bycia przy drugiej osobie, to może też fajnie pokazywać również w utworach YouTube, że ta miłość, którą oni potrzebują, nie jest słabością właśnie, tylko wręcz przeciwnie. I nie zawsze możemy też, jakby powiem, nie każdy może przejść przez taką barierę, powiem tak, dlatego YouTube tak motywuje pewnych słuchaczy. I ciekawostka jeszcze przed tym, jak usłyszycie utwór, piosenka początkowo miała roboczy tytuł Sinatra, ale The Edge pracował nad nią, inspirując się starymi piosenkami Franka Sinatry i dopiero później Wim Wenders poprosił YouTube o utwór do swojego filmu, no a zespół zobaczył w historii aniołów idealny kontekst dla tej piosenki, więc dzięki filmowi i pięknej tutaj historii i przekazie powstał utwór nie tylko dzięki YouTube, ale też reżyserowi Wendersowi. A więc zapraszam was do wczucia się w piosenkę, która mówi stay, a więc powiedzcie sobie stay i po prostu zostańcie i posłuchajcie tej piosenki.

0: Vibe.
1: Witam Was z powrotem. Przez chwilę jakiś tutaj był mały problem u mnie techniczny, ale powróciłam. Czasami jest tak, że bywają sytuacje i trzeba z nich wyjść i iść dalej muzycznie, więc tak to właśnie teraz powiem w ten sposób, że dalej pójdziemy z utworem zespołu Massive Attack, który również ma tak dobrą muzykę jak zespół U2, który przed chwilą usłyszeliście. I jest to utwór, powiedziałabym, też taki melancholijny, ale jak go słyszę, to mam takie pozytywne jakieś emocje, ale to może dlatego przez to, że te dźwięki są takie naprawdę pozytywne, a jednak przekaz nie jest zbyt wesoły, bo na tytuł można rozumieć jako niedokończone uczucie, czyli relacja, która nie została naprawdę zakończona, ani też rozwiązana, co wciąż pozostaje między dwojgiem ludzi, nawet może zostać przez lata, więc to jest coś, co zostanie rozwiązane lub nie zostaje rozwiązane, czyli taki zawieszony telefon, czyli nieodebrane połączenie, tylko zawieszone. I Unfinished Sympathy to przede wszystkim utwór o niespełnionej miłości, tęsknocie i jakimś takim emocjonalnym konflikcie. No i bohaterka chce być blisko drugiej osoby, ale jednocześnie boi się, że uczucie może ją zranić. Co się dzieje w utworze? Bohaterka przeżywa bardzo silne uczucia wobec drugiej osoby. No i z jednej strony chce się zaangażować, a z drugiej ma świadomość, że może po prostu stracić kontrolę nad sytuacją. Jest rozdarta między potrzebą bliskości a lękiem przed tym, co może się wydarzyć, więc tu już mamy taki moment, gdzie ta bohaterka powinna po prostu odważyć się po prostu zrobić krok do przodu. I najważniejsze jest poczucie, że uczucie wciąż trwa, mimo że sytuacja jest prosta. Bo jest prosta, ale nie dla tej bohaterki. Właśnie o to chodzi. I to właśnie bardzo lubię w piosenkach, że one zostawiają nas takim niedokończeniem, takie jak filmy różne. I myślę, że ta muzyka też pomaga tym artystom, którzy pewnie zmagają się z różnymi takimi sytuacjami, jak to ludzie. I piszą te teksty po to, żeby ludzie utożsamiali się z nimi, bądź też po prostu te teksty, te piosenki, ta muzyka była dla nich wsparciem, takim wsparciem życiowym. Utwór pokazuje, że miłość nie zawsze jest taka kolorowa, jak niektórzy myślą, bo nie jest. Może być jednocześnie pragnieniem, niepewnością, bólem i obsesyjnym myśleniem o drugiej osobie. I co robi bohater? Bohater nie wykonuje takiego konkretnego działania. Przede wszystkim zmaga się ze swoimi uczuciami i próbuje zrozumieć, czy powinien się angażować i zaufać drugiej osobie. I tutaj z tym Was zostawiam. Jeszcze powiem tak, kwestia nieodebranego połączenia. No tutaj właśnie o to chodzi, że tym nieodebranym połączeniem jest symbol niedokończonej relacji. A więc zapraszam Was pierwszy raz dzisiaj z utworem Massive Attack. Mam nadzieję, że już nie będzie żadnych tutaj błędów moich technicznych i muzyka poleci dalej w eter, więc zapraszam Was na utwór Unfinished Sympathy Massive Attack.

0: X Vibe, radio pokolenia X.
1: I usłyszeliście Massive Attack z utworem Unfinished Sympathy. Ja bardzo tak powiem pozytywnie odebrałam ten utwór, jeśli chodzi o dźwięki i powiedziałabym taki chill out muzyczny, ale jak wiemy, sam przekaz nie jest przekazem wesołym, ale można zawsze przekuć go w taki, powiedziałabym, zdrowy optymizm. No, a teraz przechodzimy do kolejnego zespołu, Caribou. Can't do without you. No, nie brzmi to jakoś bardzo tak optymistycznie. Ale nieodebrane połączenie. No właśnie. Jest to utwór z albumu Our Love z 2014 roku. Jest to muzyka trochę elektroniczna, trochę indie i trochę house'u, bo powiem szczerze, że ja też momentami sobie indie muzyki słucham, ale ta muzyka bardzo przepływa przez elektroniczną, także tutaj można rozmawiać o gatunkach i o tym, jak one są mieszane przez artystów. A utwór jest bardzo prosty, ale ma też bardzo mocny przekaz o miłości i emocjonalnym uzależnieniu gdzieś tam między jedną a drugą osobą i bohater mówi w zasadzie wprost: nie mogę bez ciebie... Co? No, pewnie żyć. Nie chodzi jednak tylko o romantyczną miłość, ale też można rozumieć jako potrzebę obecności kogoś, kto nadaje życiu sens. I powtarzanie słów w utworze Can't Do Without You sprawia wrażenie, jakby bohater coraz mocniej uświadamiał sobie, że bardzo potrzebuje tej osoby. I co przekazuje? Najważniejsze jest poczucie, że drugi człowiek stał się nieodłączną częścią naszego życia i to może być właśnie tutaj przekazem takim trochę miłosnym, który pokazuje przekraczanie granic i barier jakichś takich społecznych, które mogą tak negatywnie pokazywać jakieś emocje i miłość w tych czasach. I dlatego bohaterowie tutaj w tym utworze trochę tak powiem przekraczają te granice i robią to, co oni uważają za słuszne. Co robi bohater? Wyznaje swoje uczucia. Nie próbuje niczego ukrywać ani analizować. Powtarza, że nie potrafi funkcjonować bez tej drugiej osoby. I to jest właśnie prostota tej piosenki, że ona zamiast opowiadać historię, Caribou pokazuje samą emocję. I to jest bardzo fajne w tym wszystkim. Emocja, a nie sam przekaz. No i tutaj, jeśli chodzi o nieodebrany telefon, nieodebrane połączenie, bohater potrzebuje kontaktu z drugą osobą, ale jego największym takim lękiem jest utrata lub brak odpowiedzi. No i jest to symbol kontaktu z ukochaną osobą. No to jest Can't Do Without You. I teraz zapraszam Was do słuchania jeszcze raz, znaczy nie jeszcze raz, pierwszy raz tego utworu, a może kolejny raz też usłyszycie, jak Wam się spodoba. Can't Do Without You, Caribou. Do.

0: słuchasz X-Vibe. Powiedz to 3 razy i wróć do pracy.
1: Caribou Can't Do Without You, utwór, który przed chwilą usłyszeliście. Ja bardzo lubię ten utwór i bardzo fajnie ta muzyka szła w górę i później w dół i to właśnie miało być to pokazanie grania emocją, a nie tekstem. W tym wszystkim ten przekaz był idealnie przekazany dźwiękiem i to było genialne. No i oczywiście ta taka trochę mantra can't do without you i tak naprawdę przez większość piosenki to słyszeliśmy i bardzo fajnie łączyło się z muzyką. A teraz przechodzimy do kolejnego utworu, który chciałabym Wam dzisiaj też zaprezentować, On Hold, który bardzo pasuje do tego hasła naszego telefonicznego dzisiejszego. I tutaj jest zespół DXX, ale zremiksowany utwór On Hold przez Jamie'ego XX, który należał do zespołu DXX, ale też tworzył, powiedziałabym w czasie teraźniejszym, tworzy również sam muzykę. Jest to utwór z albumu I See You, 2016 rok, muzyka indie pop, trochę elektroniczna, trochę alternatywna i dużo eksperymentowania. No i On Hold oznacza w zawieszeniu, więc jest to utwór oczywiście o relacji, która została zawieszona i dwie osoby nadal coś do siebie czują, ale nie są już razem i nie wiedzą, co mogą z tym zrobić, jeszcze mogą do siebie wrócić i o to chodzi, o takim, powiedziałabym, to może być zawieszonym telefonie, takiej słuchawce telefonicznej, można by tak powiedzieć. No i to jest trochę taka sytuacja, że może jeszcze do siebie wrócimy, ale na razie żadne z nas nie robi tego pierwszego kroku i to jest o tym piosenka, bo wokal Romy i Oliviera sprawiają, że wrażenie rozmowy dwóch osób, które mogą być emocjonalnie blisko siebie, ale nie potrafią tak naprawdę się spotkać. I takimi osobami właśnie mogą być i Romy, i Olivier, którzy śpiewają w tej piosence. I słuchając ich możemy tak trochę poczuć, że to są właśnie takie osoby w tej historii. A utwór mówi o niepewności po rozstaniu. No i czasami takie trudne momenty możemy właśnie przytoczyć do piosenek. Jest tu jednocześnie tęsknota, żal, nadzieja, ale też strach przed jakimś takim kolejnym zranieniem. I co tu robi bohater? Przede wszystkim czeka i się zastanawia. Albo dwie osoby czekają i się zastanawiają. Więc to jest trochę taka pauza, tak jak sugeruje tytuł. I tutaj motyw nieodebranego telefonu pasuje wyjątkowo bardzo dobrze w tym wszystkim, a więc zapraszam Was do poczucia tych dźwięków, które najbardziej odzwierciedlają ten taki klimat zawieszenia.

0: Radio X-Bay. Gramy, bo możemy.
1: Bardzo uwielbiam ten utwór DXX, również z remiksem Jamie'ego. No i tak brzmi jak wielkie zawieszenie, tak samo jak przekaz mówi o zawieszeniu. Tak myślę, że te dźwięki też przekazują metaforycznie pewne takie zawieszenie on hold. I myślę, że ten utwór nigdy mi się nie znudzi i zawsze jest taki relaksujący w pewnych momentach. Kolejny utwór będzie dosyć innym utworem zespołu Pet Shop Boys, Being Boring. No, Pet Shop Boys drugi raz już w audycji Dźwięki z taśmy. No i utwór wydany w 90 roku, synthpopowy utwór, trochę elektroniczny, trochę popu, więc też bardzo Pet Shop Boys lubią eksperymentować muzyką, dlatego i wybrałam, bo bardzo lubię takie kawałki, które nie ograniczają się do jednego gatunku. I Being Boring to jest bardzo osobista piosenka o przemijaniu, o wspomnieniu też młodości swojej. I tytuł jest bardzo przewrotny, bo bycie nudnym nie oznacza tutaj zwykłej nudy, bo bohater zastanawia się, jak z czasem ludzie się zmieniają, ludzie pełni takich marzeń czy ambicji w pewnym momencie mają dalej te marzenia, ale żyją z tymi marzeniami tak bardziej świadomie. I w pewnym momencie zauważają, że nie wszyscy ludzie gdzieś tam muszą zostawać z nimi w życiu. I to nie jest tak, że te osoby miały zostać na przykład, tak? I to jest właśnie o tym trochę tak bardziej. Utwór wspomina, a może bardziej bohater wspomina w tym utworze swoją taką młodość i ludzie, którzy byli wtedy z nim razem. No i wraca też do czasów, kiedy przyszłość wydawała się taka nieskończona. Przeszłość taka nieskończona się wydawała. Jednocześnie wie, że tamtego okresu nie da się tak bardzo do końca odzyskać, bo są ludzie, którzy odeszli i nie byli dla niego wyrozumiali, czy nie byli dobrzy i inni się też pozmieniali trochę, bo nie wszyscy są idealni, ale też nie wszyscy pasują i pasowali do tego bohatera i bohater sam nie jest już tą taką samą osobą, też się zmienił, doświadczył życiowo, jest bardziej świadomy siebie, przeszedł dużo lekcji życiowych. No i właśnie utwór ma niezwykły kontrast. Muzyka jest taka piękna, spokojna, niemal romantyczna, ale też tekst mówi o przemijaniu i stracie, więc taki balans usłyszymy w tym wszystkim. No i najważniejsze przesłanie jest takie, że dorastanie oznacza tutaj również utratę części dawnego siebie i being boring jest raczej pogodzeniem się z upływem czasu i przeszłości. Bohater nie mówi, chce wrócić do młodości, a bardziej mówi, że pamięta dobre chwile, kim wtedy był i nie wszystko po prostu gdzieś tam wraca. I przede wszystkim tutaj chodzi o wspomnienia. A kwestia nieodebranego telefonu, połączenia jest taka, że coś może być po prostu poza zasięgiem. Więc to dla was jest to teraz nagranie, żebyście sobie posłuchali i powspominali też swoją przeszłość.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: Pet Shop Boys z utworem Being Boring. Tak właśnie brzmiał utwór, który mógł nam się kojarzyć ze wspomnieniami, z przeszłością. I moim zdaniem tak właśnie brzmiał ten utwór, jak wspomnienia i przeszłość. A teraz utwór oj bardziej taki skoczny, przez to, że Underworld zawsze ma utwory, które pobudzają. Ja Underworld lubię, dla mnie to są klimaty właśnie takie The Prodigy czy Underworld. To są klimaty, które też zachowuję na pewne dni swoje, bo mam różne, powiem tak, nastroje muzyczne. A dzisiaj jest taki miks, że poprzez ten taki trochę, powiedziałabym, melancholijny nastrój przed chwilą, który usłyszeliście, Pet Shop Boys, z takiego właśnie klimatu przechodzimy bardziej w skoczny klimat Underworld i Two Months Off. Jest to utwór, który pierwszy raz puszczam w audycji Dźwięki z Taśmy, bo Underworld już słyszeliście, Born Sleepy, który jest takim utworem i skocznym, i bardzo popularnym, a chciałam coś wyjąć z szafki takiej zakurzonej zespołu Underworld, przez to, że utwór Two Months Off nie jest aż takim jednoznacznym utworem, takim, który się bardzo często słucha, a jest moją taką odkrywką, no, ponieważ jest czasami tak, że bardzo lubimy słuchać jakichś klasyków, a nie odkrywamy utworów, które trochę tak poszły do szafki w cień. No i utwór Two Months Off z albumu A Hundred Days Off, 2002 rok. No i tutaj mamy i elektronikę, i techno, trochę progressive house. No i o czym jest ten utwór? Two Months Off to przede wszystkim utwór o euforii, o miłości, wolności i zanurzeniu się w chwili. I tutaj jest ten zachwyt nad tym, że właśnie wydarzyło coś się niezwykłego, co będziemy też czuć podczas słuchania tego utworu. No i to jest spotkanie z drugą osobą, co całkowicie zmieniło życie tych dwóch osób, jak spotkały się ze sobą w którymś momencie. Najważniejszy przekaz tego utworu to jest to, że jestem tu, jestem szczęśliwy i chcę zatrzymać tę chwilę, czyli taka czysta radość i wolność tego wszystkiego z tego, że ten bohater w ogóle przeżywa intensywną chwilę bliskości i zachwytu, co można odczytać jako człowieka zakochanego, który doświadcza czegoś tak silnego, że trudno mu się w ogóle skupić na czymś innym niż na tym, że jest zakochany, czyli na tej euforii. I tutaj ten taki wspólny motyw, który my budujemy dla tych wszystkich naszych utworów dzisiaj i hasła, to tutaj nieodebrane połączenie można potraktować odwrotnie niż na przykład w utworze Archangel czy On Hold, bo w tamtych utworach oznaczałoby to brak kontaktu, a tutaj mogłoby to oznaczać nie odbieram, bo na przykład całkowicie jestem pochłonięty tym, co się dzieje teraz. No i to jest bardzo pozytywne, no bo tutaj człowiek nie zamartwia się tym, co będzie, tylko po prostu żyje chwilą i nie chce, żeby coś mu taką chwilę przerwało, czyli telefon i świat zewnętrzny, który powinien nie mieć w tym momencie znaczenia. I ciekawostka. Two Months Off pochodzi z albumu, tak jak mówiłam, A Hundred Days Off. Został ten album nagrany po odejściu zespołu Darrena Emersona. Mimo takiej zmiany, Underworld zachował charakterystyczne połączenie mocnego klubowego rytmu z emocjonalnym, no i też często takim abstrakcyjnym wokalem Carla Hyde'a. No i tak w skrócie. No jest to euforia i zachwyt nad pewną miłością, więc tu jest całkowicie odwrotna historia, ale jednak łączy się z innymi utworami, może bardziej daje takie światło i optymizm tym utworom, które trochę idą w stronę takiej smutnej miłości. A więc zapraszam Was do przesłuchania piosenki Underworld, Two Months Off.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Jakbyśmy dzisiaj zapytali siebie wzajemnie, jaki jest dzisiaj wasz nastrój i która piosenka do was pasuje, to jaki byłby wasz utwór? Bo mój właśnie Underworld Two Months Off. Jakoś tak przesłuchając go w tym momencie razem z wami, poczułam tyle takiej fajnej energii, która przepływa przez utwór Two Months Off. Underworld zawsze ma w sobie właśnie tą taką energię, którą lubię. A więc przechodzimy do kolejnego kawałka, który jest totalnie innym kawałkiem niż Underworld. Oczywiście dzisiaj mamy tutaj pełen roller coaster muzyczny. Costa Sturna Stora Tora Tora. Bardzo stary utwór i jest takim utworem w klimacie greckim, no bo tu już jest Grecja. 72 rok. Tora, Tora, Tora. Jest to piosenka o pragnieniu przeżywania życia i miłości właśnie w tym momencie. Właśnie teraz, bez odkładania wszystkiego na później, i sam tytuł Teraz, Teraz, Teraz jest właściwie kluczem do tej całej interpretacji tego wszystkiego. Ja się zastanawiałam, czy tą piosenkę wrzucać dzisiaj, ale mówię, dlaczego nie? Skoro piosenka brzmi wesoło, a tekst też jest taką mantrą i motywacją do tego, żeby przeżywać w życie właśnie teraz. I ten nieodebrany telefon może być też tutaj hasłem, które łączy się razem w tym tekście, tak jak wcześniejsza piosenka, która bardziej motywowała ludzi do tego, żeby bardziej optymistycznie oczywiście zdrowo optymistycznie patrzyli na przykład miłość, która dzisiaj też jest trochę takim tematem otwartym w haśle nieodebrane połączenia. No i co tu się dzieje w tym utworze? Bohater zwraca się do drugiej osoby i próbuje się ją przekonać, żeby nie odkładała uczuć i decyzji na przyszłość. Jestem pełna pilność, jakby mówił, jeśli mamy coś zrobić, to zróbmy to teraz. I najważniejszy przekaz, nie czekaj na kiedyś. Jeśli coś czujesz, przeżyj to teraz. Tak to właśnie mówi ten utwór. Ja powiem wam, że jak ja słucham tej piosenki, bo ja często jej słucham i nigdy, powiem wam teraz, przyznam tutaj się na antenie Radia X-Vibe, nie myślałam nad tym tekstem. Naprawdę, nigdy nie myślałam, a słucham od lat tego kawałka. Wiem, że jest starym kawałkiem, ale nawet nie wiedziałam, że to jest kawałek tak mądry, przekazujący pewne rzeczy takie życiowe. Nawet nie wiedziałam, że Tora, Tora to jest teraz. Mi to się kojarzy z taką księgą bardziej. No ale kto jak interpretuje, tak ma, czyli ja. Ale można pewne ciekawostki po jakimś czasie zdobyć i ten utwór wtedy nadaje nam taką jasność pewną, jaką ja dzisiaj zdobyłam, słuchając, zaraz posłucham tego utworu razem z wami, to już będę miała taką pewną jasność, że to jest utwór pozytywny nadal, wiedząc, że to jest utwór, który każe nam działać teraz i działamy teraz. A więc działajmy teraz z utworem Tora, Tora, Tora, jak takie połączenie, które na pewno zostanie zrealizowane teraz.

0: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.
1: Tak jak śpiewali Kostas Tornas, Tora, Tora, Tora, pamiętajcie, słuchacze. A teraz przechodzimy do kolejnego utworu, który jest utworem, który jest skomponowany nie tylko przez Everything But The Girl, ale też Deep Dish, więc tu jest współpraca. I celowo nie dałam kawałka, który jest takim najpopularniejszym kawałkiem Everything But The Girl, czyli Missing, czyli taka tęsknota, która by idealnie pasowała do tej audycji dzisiaj, ale stwierdziłam, że nie ma tak łatwo, trzeba w końcu odkryć coś jeszcze takiego starego tego zespołu, co jest bardzo też fajnym kawałkiem, który zaraz usłyszycie. The Future of the Future, Stay Gold, z roku 98, album Young Science, razem ze współpracą, która została tutaj fajnie pokazana z zespołem Deep Dish. Gatunek trochę takiego house'u, progressive house'u, trochę elektroniki, czyli taka wspaniała eksperymentalna zabawa i roller coaster muzyczny, to co lubię. O czym jest utwór? Utwór jest o relacji, która wymyka się prostym definicjom, no, czyli gdzieś przekraczamy te granice społeczne, ale przede wszystkim o potrzebie bliskości i pozostania z drugą osobą mimo niepewności. I brzmi bardzo intymnie i melancholijnie. Może być jako prośbę. Pozostań prawdziwy, nie zmieniaj się, zachowaj to, co jest między nami. I co się dzieje w tym utworze? Nie ma tu jakiejś takiej klasycznej fabuły, czyli mamy w tym momencie znowu dźwięki, ale bohaterka zwraca się do drugiej osoby, próbując utrzymać z nią emocjonalną więź i pojawia się poczucie, że przyszłość jest nieznana, ale jednocześnie ważne jest to, co istnieje teraz. I muzyka buduje wrażenie podróży, czyli taka zaczyna się spokojna muzyka, a następnie stopniowo rozwija się taki charakterystyczny, hipnotyczny house. Więc tu będzie zabawa trochę waszymi emocjami, ale o to chodzi. Ta muzyka właśnie ma to wam robić. I future, czyli takie typowe future w utworze, w tytule, nie oznacza takiej futurystycznej technologii, ale chodzi raczej o przyszłość związku i pytanie, czy uczucie będzie nadal istnieć w przyszłości. To uczucie, które zostało przerwane. Bohaterka próbuje utrzymać kontakt i bliskość z drugą osobą, nie walczy o to w jakiś taki bardzo dramatyczny sposób, ale zachowuje w tym pewną autentyczność w tym wszystkim. Jaka jest tu kwestia nieodebranego połączenia? No, bardzo pasuje tutaj do tej interpretacji, chociaż nie jest dosłownym wydarzeniem opisanym w tekście. Ktoś dzwoni, druga osoba nie odbiera i pozostaje niepewność, czyli takie zawieszenie, które usłyszeliśmy w utworze On Hold zespołu DXX, więc mamy tu bardzo podobną sytuację i tutaj symbol tego wszystkiego jest po prostu taki, że jest to niepewność i przerwany kontakt. A więc zapraszam was do posłuchania tej piosenki.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Z tak pozytywnego utworu przechodzimy trochę w bardziej mroczną stronę, bo The Cure jest kojarzony ze zmrokiem i z czymś takim trochę melancholijnym, aczkolwiek utwór Pictures of You no jest utworem o stracie, tęsknocie i takich, powiedziałabym, przepływ wielu emocji. Jest to rok 90, wtedy został wydany ten singiel. I jak wiemy, The Cure jest takim rockiem alternatywnym, czasami post-punkiem, czasami gothic rockiem. Zależy od piosenki, ale ta piosenka jest taka, powiedziałabym bardziej taka melancholijna, ponieważ bohater patrzy na zdjęcia ukochanej osoby i wraca myślami do wspólnych chwil, więc tutaj mamy coś w takim bardziej klimacie i metaforze nadziei i chęci wykonania jakiegoś telefonu i wracania do przeszłości. A więc zapraszam Was do posłuchania utworu, który jest trochę dłuższym utworem, ale bardzo dobrym utworem.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Słuchajcie, zbliżamy się prawie do końca, a dzisiaj nietypowo skończymy trochę wcześniej. Pożegnam się z wami właśnie teraz dwoma utworami, tym razem Moby Porcelain i utwór Lonely Soul Uncle, a dzisiaj gdzieś kolega, w którymś momencie kolega z radia wspomniał o tym utworze, o jaki fajny utwór, a ja powiedziałam o tym, że właśnie niedawno ten zespół puszczałam na antenie radia X-Vibe i dzisiaj nim zakończymy audycję. Pozdrawiam Łukasza z ekipy radiowej, o którym właśnie powiedziałam i który również mówił o tym utworze. I Moby Porcelain też jest utworem o tym, że Moby mówi, że kogoś się zranił i też tutaj jest potrzeba kontaktu z pewną osobą, a tak samo Uncle Lonely Soul jest utworem, który mówi o samotności. Dziękuję wam, że byliście. Słyszymy się za tydzień i miłego wieczoru. Kończymy audycję tymi super fajnymi utworami, które zostaną zawsze w głowie. I pamiętajcie, nie wyłączajcie całkowicie telefonu, bo może was coś spotkać ciekawego. Miłego wieczoru.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Andrzej Rybiński śpiewa o tym, że nie liczy godzin i lat, co w dzisiejszych czasach brzmi jak wyjątkowo optymistyczna strategia unikania wizyt u dentysty. Skoro już jesteśmy przy odmierzaniu czasu, to warto pamiętać, że w roku 1986 świat po raz pierwszy oficjalnie przywitał się z wirusem komputerowym na komputery osobiste, który skutecznie psuł szyki użytkownikom, przypominając, że nic nie trwa wiecznie, nawet nasz spokój. Dzisiaj zamiast wirusów mamy w radiu X-Vibe dawkę nieco bardziej intensywnej energii, która skutecznie przegoni wszelkie smutki minionej epoki, bo skoro nie liczymy godzin, to nie ma sensu liczyć też nerwów. Teraz Lady Gaga i Bad Romance w radiu X-Vibe.

Alex z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu zrozumiała przekaz i przestała wyjadać mu zapasy prądu z gniazdek w całym domu. To niesamowite, jak ten utwór od lat ostrzegał nas przed nadmiernym zużyciem energii, a my dopiero teraz wyciągamy właściwe wnioski. A teraz w radiu X-Vibe Goldfrapp. Ulala dla teściowej od Marka.

Ten mashup brzmiał jak próba pogodzenia ognia z wodą przy pomocy dość wątpliwej jakości kleju, ale hej, przynajmniej nie zasnąłeś. W 1990 roku świat oszalał na punkcie Walkmana, który zmienił sposób, w jaki ludzie psują sobie słuch, maszerując dumnie z wielkimi słuchawkami na uszach. Dzisiaj już nikt nie biega z kasetami w kieszeni, a skoro już jesteśmy przy klimatach, gdzie rytm rządzi wszystkim, czas na coś, co faktycznie ma klasę. Teraz A Tribe Called Quest i Can I Kick It w X-Vibe.

był je 3 razy Chrisa Browna w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość w wieku 11 lat wygrał konkurs talentów śpiewając utwór Michaela Jacksona? Następne fity dla pokolenia X, a teraz czas na Kylie Minogue. Zostań z radiem X-Vibe.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon, Ino Rain w radiu X-Vibe.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Geeks Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: I like your beard.
1: Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz. T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Kenlow. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Dix Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon, Ino Rain w radiu X-Vibe.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Dix Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

Tenlow, Bega, to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia. Co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Jigs Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Mysłowic i Good Day My Angel to ten rodzaj melancholii, który sprawia, że człowiek zaczyna przeglądać stare zdjęcia i zastanawiać się, gdzie podziały się wszystkie te zniknięte godziny. W roku 1998 świat oszalał na punkcie gry w węża, która zjadała nam więcej czasu niż jakakolwiek poważna rozmowa o życiu. Trochę jak te nasze nocne przemyślenia, które kończą się w tym samym miejscu, w którym zaczęły. Skoro już zjedliśmy własny ogon w nostalgii, pora na coś, co wyciągnie nas z tego smutnego stanu i zmusi do szybszego ruchu, bo przecież życie nie składa się tylko z westchnień. A Nicki Minaj oraz Drake wiedzą o tym aż za dobrze. Teraz Nicki Minaj i Drake oraz Moment for Life w Radiu X.

Greg z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która wzięła tekst o byciu komuś potrzebnym tak bardzo do serca, że od tygodnia koczuje w jego piwnicy i udaje zapasowy kaloryfer. To totalny obłęd, ale w sumie kto od... I nie chciał mieć w domu darmowego źródła ciepła, co nie? A teraz w Radiu X Vibe. Lady Punk, na co komu dziś? Dla teściowej od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Eldorado w wykonaniu Milky Chance brzmi jak idealny podkład do leżenia na kanapie i udawania, że nie masz żadnych zaległości w pracy. A skoro o udawaniu mowa, to w 1983 roku pewien sprytny koleś wpadł na pomysł, żeby sprzedać świat. Choć w rzeczywistości sprzedał tylko świetny numer, który teraz wchodzi w obieg w X-Vibe, więc przygotuj się na dawkę nostalgii podanej bez zbędnego cukru. Oto Meteor i The Man Who Sold The World w X-Vibe.

Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

double turn the beat around w wykonaniu Gloria Estefan, a w X-Vibe ciekawostka. Gloria zaczynała karierę od śpiewania na weselach, co tłumaczy tę niespożytą energię. Mamy następne hity dla pokolenia X, więc zaraz wjeżdżają Jean Blossoms. Zostań z radiem X.

Znowu tu jesteś, choć pewnie wolałbyś spać, ale przecież sen to tylko strata czasu, zwłaszcza gdy w X-Vibe wjeżdżamy w ten mroczny, gęsty klimat nightmarek. Wiesz, że w roku 1987 pewien japoński inżynier wpadł na pomysł od A i cyfrowy pies Aibo rozpoznawał ludzkie twarze, ale wczesne prototypy tak bardzo bały się ciemności, że po prostu wyły do ścian, dopóki nie wyczerpała się bateria. To totalny obłęd, bo niby technologia miała nas wyręczyć w samotności, a skończyło się na mechanicznym wyciu w pustym mieszkaniu, co jest całkiem niezłą metaforą współczesności, gdzie każdy bit rytmu zagłusza tylko własne lęki, więc rozkręcamy ten niepokój, bo

to znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

O, Danuta z Dąbrowy Górniczej przy telefonie. Siedzę tu i czekam na te nieszczęsne wyniki. Więc puszczajcie w końcu Where Did You Go od Jax Jones, MNIK. Bo w radiu X-Vibe jest jedyny klimat, który to zniesie.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

siedzisz w ciemnościach, a ja razem z Tobą w czasie audycji rozkminiam, dlaczego świat bywa tak dziwnie skonstruowany. Bo czy wiesz, że w 1986 roku, kiedy świat zachwycał się nowymi technologiami, niejaki człowiek postanowił sprzedać cały swój majątek, żeby zamieszkać w wozie kempingowym i śledzić znaki obcych, bo uwierzył, że to jedyny sposób na zbawienie. W X-Vibe często czujemy ten rodzaj niepokoju, gdy beat zwalnia, a rzeczywistość staje się zbyt lepka jak tania guma do rzucia przyklejona do podeszwy starego trampka. W sumie to całkiem sensowne podejście do życia w tym totalnym obłędzie, który nazywamy egzystencją. A teraz Piotr Szczepanik, Alibabki oraz Richard Car 64 i ich Goniąc Kormorany w X-Vibe.

roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do wydawania dźwięków kosmity miksu odgłosów Chopa Pratcha i oddychania producenta. Co brzmi jak przepis na obłęd, ale w X-Vibe serwujemy tylko takie smaczki, więc teraz Rihanna i Don't Stop the Music płyną prosto w twoją stronę, bo rytm to jedyne, co tutaj ma jeszcze jakikolwiek sens.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X Vibe.

Marek z Ursynowa. Wciąż analizuje, czy to krótkie hej od sąsiadki było zaproszeniem na kawę, czy tylko desperacką próbą uniknięcia niezręczności w windzie, co doprowadziło go do egzystencjalnej rozpaczy. Więc w Radiu X-Vibe puszczamy Disco Inferno od 50 Centa. W końcu, skoro w głowie płonie dom, niech chociaż parkiet zajmie się ogniem. Dla Marka od Marka.

jesteś znów w tej dziwnej strefie, gdzie czas płynie jak smoła, a rzeczywistość okazuje się tylko marnym żartem. Bo pamiętasz, jak w 1986 roku pewien ambitny twórca filmowy uznał, że standardowe efekty specjalne to przeżytek i postanowił użyć w swojej produkcji prawdziwych ludzkich zwłok, bo tak było taniej i bardziej autentycznie. W efekcie ten cały makabryczny realizm sprawił, że ekipa filmowa uciekała z planów popłochu, a widzowie do dziś nie wiedzą, co w tym kinowym koszmarze było jeszcze rekwizytem, a co już smutnym końcem czyjegoś życia. W X-Vibe lubimy ten rodzaj absurdu, który sprawia, że włosy stają dęba, a rytm serca przyspiesza w niepokojący bit. Teraz Clock Clock i Someday Soon wybrzmiewają w X-Vibe.

za oknem znowu ta sama betonowa pustynia. A ty pewnie zastanawiasz się, dlaczego jeszcze nie śpisz. Choć w sumie kogo to obchodzi? W X-Vibe. Pamiętasz, jak w 1998 roku świat oszalał na punkcie Farbich, czyli tych puchatych zabawek z piekła rodem, które miały rzekomo szpiegować Amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego? Wszyscy wierzyli, że te plastikowe stwory nagrywają rozmowy w domach i wysyłają je w eter. Co oczywiście było totalnym obłędem, bo one ledwo potrafiły bełkotać własne imię po godzinie zabawy. Czasem myślę, że te urządzenia były bardziej świadome niż połowa twoich znajomych z Face'a. A teraz, w czasie audycji, przyda się coś równie surrealistycznego. Więc niech Krzysztof Krawczyk i ostatni raz zatańczysz ze mną niosą cię przez mrok w X-Vibe.

0: W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli w scenie z basenem prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od plastikowych rekwizytów. I to jest ten poziom absurdu, który sprawia, że w Nightmarek czujesz się jak w domu, w X-Vibe. Zanim biodra zaczną kłamać, czas na Shakirę oraz Wyclef Jeana z ich rytmem w X-Vibe.
1: No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.